spera! Megafešta, hej, hej, megafešta, radio aktuálová. To je aktuálová Megafešta.